zvito zvekonzero zvangu baba. Kuti nditeo kukunda. Zvinotinetsa mumusoro izvozvo kuti komukati dana pane dzinongova chechinoitika kuti upweredzwa.

zvangu zvefungo zvanzi kuti ndifunge ndisienda ponda vana vangu. Muchizonditora nekuti ndikavasiya pana pavanosara vana pasi pano. Asi basimba racho ndina baba. Zviri nani mumutore imimi. Timi mune simba rekuputsa, rekuumba, nekuraramisa. What is wrong? Atirambe kufa baba. Asali tinokufa kuti sesa kuti singane zetu. Sizosele tsino.